isoka. Ah, masoka. Into waziyadlula ke emhlabeni, kodwa idlule ushiye umsebenzi wayo. Iwenze omuhle kakhulu ukuthi izithelo sesidla izithelo zomsebenzi wakhe.